0: pod skarsami i putuję wlakowima. Bye bye.
1: Tvoj radio svira Radio Osijek.